chikacha mikolo. Tundoyo chikacha mikolo. Zak. Wek. Pila. Pila. Tundoyo chikacha mikolo. Tundoyo chikacha mikolo. Zak. Chikacha mkala. Zaku. Zaku. Tundanjo chikacha mkala.